ratli. Aj bajles, bajles, aj naves, bajles, spoži stav uz vakt. Sica rauja spikuci un zobi braši klav.